Dobrze, dlatego ufam. Lecz szła taka jaka włosy. Dlatego jaka mam włosy. Kampina, ale za tym lecia zęka. Kudze, kalem tonale. Zyzło słońce, zyjec mi ludzie. Zyło tonca, osa do jelwy. Zyło mandręka, za osa do kuni. Um, die Leute, meine Worte hat. Um, die Leute, meine Worte hat.